kole le togu ayat kara ale ji togu ayat kabisa ne enore tino tegene chonje sana goroba mari kole le lando soba mari le lando soba mari kaso kole ji da bulo be